0: зимою. Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un ho sa entra. Su bella ma sti dovremmo fete. Fete le coquette.